rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.

0: Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.
1: Ważne, że potrafisz widzieć dobro. Ważne, że dostrzegasz jego

Mamy dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca i 183 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jagoda, Maria i Urban. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a również tym dodatkowym, czyli Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Solenizantom oczywiście wszystkim jak leci życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo podpowiem, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO, czyli niezidentyfikowanego obiektu latającego. No i Dzień Dziennikarza Sportowego. To akurat z Mistrzostwami Świata się jak najbardziej zgrało. A jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to zapraszam Was dzisiaj na 18 do Tauron Areny, a tam, uwaga, uwaga, Ricky Martin będzie koncertował, w związku z tym będzie dźwięcznie, skocznie i melodyjnie. Natomiast od 20 za to jutro The Cloverhearts w Gwarku będą skandowali, bo będzie punk, to taki celtycki troszeczkę. Zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o propozycje filmowe, to zapraszam Was do Multikina, bo macie niepowtarzalną okazję obejrzeć premierowy film nie w piątek, ale w czwartek, moi drodzy. A będą do obejrzenia Minionki i Straszydła, czyli Minionki, które znowu wracają, a postanowiły jako gwiazdy Hollywoodu nakręcić nowy film, do którego potrzebują bohaterów, którzy wymykają się spod kontroli. Jednym słowem, zamieszanie totalne. Dodam jeszcze do tego, że dzisiaj do obejrzenia film będzie o godzinie 16:45 i 17:45. No i informacje bieżące. Przypominam, że już w sobotę, 4 lipca, 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a za tym dzień podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie, bo wy zrobiliście swoje, a my zagwarantujemy już dobrą muzykę, ciekawe tematy i miłą atmosferę. A jeżeli dodam do tego jeszcze, że dzisiaj wieczorem inżynierskie historie to o 21:00, natomiast jutro o 9:00 poranek, wieczorem w piątek herbatka. Jednym słowem zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

będzie wakacyjnie, no bo moi drodzy, 1 lipca to data kluczowa. Co prawda, powiedzmy sobie szczerze, młodzież szkolna to rozpoczęła wakacje już, no powiedzmy nawet 4 dni temu, jeżeli byśmy tak piątek liczyli, no ale 2 dni już na pewno mają, no bo i poniedziałek, i wtorek jeszcze czerwcowy, ale już wakacyjny. A 1 lipca, no to jest umowna granica okresu wakacyjnego, czyli sezon urkowy czas zacząć. Ogórki co prawda dopiero kwitną, jeszcze nie porosły, przynajmniej gruntowe, ale to nie zmienia faktu, że możemy już o tym nawspominać. A co za tym idzie, witam się z wami serdecznie w tej chwili już troszeczkę zachmurzony, aczkolwiek nadal bardzo ciepły dzień. No bo tropiki, zresztą niedawno było dzień tropików, także świętowaliśmy wspólnie, w poniedziałek chyba. No ale w każdym razie ciepło dzisiaj było, w ciągu dalszym trochę się ochłodziło, w związku z tym wychylając twarz za okno możemy już w tej chwili nawet troszeczkę pochłonąć i ochłodzić się. Natomiast nie zmienia to faktu, że podobno upały jeszcze do nas wrócą, także nie cieszcie się, że się chłodniej zrobiło, bo znaczy nie, no cieszcie się, ale nie jest to konstans i na pewno nie będzie tak fajnie. Dodam jeszcze, że spod topora Anglia uciekła, bo pokonała w ostatniej chwili, w zasadzie 86 minucie strzeliła gola, które dał jej zwycięstwo z afrykańską drużyną. Jednym słowem, na razie sensacji na mundialu nie było, przynajmniej dzisiaj. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa dosyć istotna. Dzisiaj w programie niemalże tradycyjnie będzie o premierach filmowych, będzie o wydarzeniach kulturalnych, koncertach i nie tylko. Będzie również o propozycjach nowych filmów, premierach filmowych i premierach w serwisach streamingowych, tych najbardziej popularnych. No i będzie, że prawie premierowo muzycznie również. Nie wiem, czy macie świadomość, mam dla was prawie, że nowy utwór Deep Purple.

No wiecie, ja was przepraszam bardzo, że tak poślizg drobny był, ale prawdę mówiąc czekałem, czy coś z tego wyniknie i prawdę mówiąc Anglia, Demokratyczna Republika Konga, no to był mecz, no powiedzmy z wahaniami to dużymi, no bo jakby na to nie spojrzeć, przez praktycznie 3/4 meczu prowadzili Afrykanie, moi drodzy, no i to, no proszę, przesadziłem 3/4, ale pół meczu prowadzili Afrykanie, no i zanosiły się na sensację, ale Harry Kane najpierw w 74 minucie strzela jednego gola, w 86 minucie drugą bramkę i w ten sposób Anglicy wygrali, a to oczywiście również wyjaśnia, co się działo. Skoro tak, moi drodzy, to jeszcze kilka innych spraw związanych akurat już nie z meczami, no bo te będą się rozgrywały i nie ma się co czarować. Dzisiaj jeszcze jeden mecz, w zasadzie nawet dwa, Belgia-Senegal, może być ciekawie, ale prawdę mówiąc chyba bardziej intryguje mnie wynik meczu Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina, chociaż druga strona medalu jest taka, że chyba go nie obejrzę, tak mi się przynajmniej wydaje na żywo, może jakąś powtóreczkę zobaczymy. A jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co można w najbliższym czasie porobić tu i ówdzie w Krakowie, ale nie tylko, moi drodzy, no to zaczynając po kolei, należy wspomnieć, że wystartował i 31. Summer Jazz Festival w Krakowie, oczywiście Festival Alt, który jeszcze do końca tygodnia potrwa, i NH Fest 2026. To festiwale, które już trwają i które jeszcze trochę potrwają. No, w przypadku NH Fest do końca sierpnia, Summer Jazz Festival również. Festival to akurat do końca tego tygodnia. Jutro w Tauron Arenie Ricky Martin koncertować będzie, w związku z tym kto może, na pewno pójdzie i będzie chciał się ewentualnie tam przymierzyć. Również jutro, ale w Gwarku, i nie 18, a 19.30, Austin TV, transmisją 0, czyli postrokowa gwiazda prosto z hiszpańskojęzycznej części Ameryki, także macie szansę pooglądać. Dzień później, Gwarku The Clover Hearts, czyli no... celtycki punk to może nie to, co wszyscy oglądają, ale słucha się tego moim zdaniem bardzo fajnie, mimo wszystko. No i idąc dalej, w ośrodku Ruczaj 4, to już w sobotę, Back to 2000 i Gosia Andrzejewicz będzie nas zabawiała. Natomiast w Gwarku również w sobotę crossover Krakow 10, czyli 10. edycja, no, wydarzenia, które ma szansę nas porozrzucać, bo będzie no przynajmniej kilka zespołów, które warto pooglądać, bo między innymi Species, Fentix i parę innych. Zapraszam oczywiście. Również w sobotę, ale dla odmiany nie w Gwarku, ale w Zaścianku, Gordy Grip będzie koncertował. Natomiast w Hyde Parku, i nie w sobotę, ale w niedzielę, Macabre, Sichre Place i Pageant Stand, jednym słowem, będzie, no powiedzmy hałas i mocne brzmienia, a że Macabra, no przecież mówiłem, że będzie występowała. Idąc dalej, nie zapominając oczywiście o paru innych wydarzeniach, Gwarku 6, to już jest poniedziałek, Starbounders i The Best Go On, jednym słowem muzycznie bardzo fajnie. A w klubie Studio 9 lipca, to podkreślam, czyli to już jest przyszły tydzień, a w zasadzie nawet koniec przyszłego tygodnia, The Diamond będzie występował, w związku z tym musicie się na to już powoli przygotować. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to przypominam, że do 5 lipca można obejrzeć grafiki Salwadora Dali w Niepołomicach, to akurat w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Myślę, że o tym warto pamiętać. Dorzucę jeszcze, że tak, mówiłem o tych całoletnich wydarzeniach w Krakowie.
Podobne, aczkolwiek trochę inne, to Summer Music Festival w Wielce, który trwa już od 2 tygodni, prawie. No prawie 2 tygodni, podkreślę, a potrwa praktycznie do końca września, czyli 3-miesięczne wydarzenie, które rozgrywać się będzie w Zespole Szkół Muzycznych oczywiście. No i jeszcze Sturalia w Tauron Festival Jerzego Sztura. To kopalnia soli Wieliczka zaprasza. Będzie to od 2, czyli od jutra, do 5, czyli do niedzieli. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno powinniście pamiętać. A, no i jeszcze jedna sprawa, bo to od piątku do niedzieli 39 ulica Festiwal, czyli teatr uliczny, znowu będzie się przemieszczał po ulicach Krakowa. Jak sama nazwa wskazuje, teatr uliczny, czyli będą to spektakle adresowane bezpośrednio na placach, ulicach i adresowane bezpośrednio do odbiorców. Jednym słowem, zapraszam serdecznie, bo oczywiście nazbierało się tego całkiem sporo i chyba warto o tym pamiętać. A skoro tak, no to myślę, że jest to dobry moment, aby zagrać coś innego. No myślę, że tym razem będzie Happy Sad. To dobrze brzmi.

0: kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.
4: No to chyba bez komentarza przechodzimy do filmów, a zaczynamy, no i jakżeż by inaczej, od Minionków, moi drodzy. Dzisiaj oficjalna polska premiera miała miejsce. Dodam jeszcze, że ile? 5 dni temu była ta ogólnoświatowa. 5? No niech będzie, że tydzień. No równo, nie będę się tutaj certolił i licytował. Jednym słowem, film familijny, przygodowy, animowany i to wszystko oczywiście skomasowane w jednym. Natomiast Minionki tym razem wyruszają w podróż, aby odnaleźć przerażające stworzenia, które mogłyby wystąpić w ich filmie o potworach. Gwoli ścisłości, jak to zwykle u nich, nie do końca poszło tak, jak to zaplanowali i później muszą odreagować sytuację. No i tak to oczywiście przeszło. Minionki i Straszydła to w kinach od dzisiaj, czyli jutro, możecie już pójść zupełnie oficjalnie na premierowy film, chociaż to nie piątek, a czwartek, przypominam. Zresztą nie powinno stanowić to większego problemu. Tak jak wspomniałem, nominalnie wakacje, w związku z tym zwłaszcza ci młodsi widzowie mają bez problemu do tego dostęp. Jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, produkcja francuska, nie, holenderska na razie, moi drodzy, dramat Wędrówka na północ. Kiedyś był film jeszcze dalej niż północ, francuski, komedia, też trochę czarna, ale nie dramat, zdecydowanie. Tym razem Wędrówka na północ, holenderska, no i historia, w której dwóch starych kumpli wyrusza razem na 600-kilometrową wędrówkę po szkockich wyżynach, która ma odnowić ich więź. Dlaczego Holendrzy robią akurat film o szkockich górach? No być może dlatego, że nawet te szkockie pagórki są w rozumieniu Holendrów wysokimi wzgórzami, ale nie tak przerażającymi jak Alpy na przykład. Być może, w każdym razie na pewno historia dosyć ciekawa, a poza tym jak to wędrówka, trochę chłodku, trochę deszczu, szkocka pogoda, od razu się rozmarzyłem. Dobra, ale to nie nawiązując do warunków pogodowych u nas. Kolejna propozycja, tym razem czarna komedia i to francuska czarna komedia, Wypadek fortepianowy. Mamy influencerkę, która wycofuje się do górskiego domku po wypadku, do którego doszło na planie jej najnowszego filmu. Początek? No cóż, znam przynajmniej kilku influencerów, no może nie do końca na żywo, chociaż i tacy się zdarzają, którzy akurat no jakby mieli wypadek i się wycofali, to myślę, że byłoby z pożytkiem dla ogółu. Ale to oczywiście dygresyjka drobna. Wypadek fortepianowy do obejrzenia w kinach od piątku. No i uwaga, nie wiem, czy pamiętacie trzynastkę, w zasadzie Olivia Wilde, bo to w Hausie akurat jako trzynastką ją żeśmy poznali, polubili, a wręcz pokochali. Tym razem, no uwaga, Olivia Wilde wzięła się za reżyserię. Film jest jak najbardziej amerykański. Mamy tytuł Zaproszenie, oczywiście. I mamy tutaj również znudzone sobą małżeństwo, które zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. Co z tego wyniknie? Jakby wam to powiedzieć, komediodramat to chyba wiele wyjaśnia, jeżeli chodzi o gatunek filmowy. No nie czarna komedia, tylko komedia i dramat zarazem, jednym słowem, na pewno zestawienia jakby nie było kontrowersyjne. Co więcej, Olivia Wilde nie tylko reżyseruje, ale również występuje w tym filmie, a partneruje jej, uwaga, Penelope Cruz, dodatkowo jeszcze Edward Norton i Seth Rogen. Jednym słowem, moi drodzy, obsadowo to jest majstersztyk. Jeżeli dodamy jeszcze no, ciekawe zestawienia i myślę, że pomysły na realizację, no to powinno was zainteresować. Dla zainteresowanych podpowiem, że jeżeli liczyliście, że zobaczycie czarnowłosą piękność w postaci Penelope Cruz, zaskoczę was, w filmie będzie miała blond. No właśnie. No i to w zasadzie tyle. Przypominam, film trzynastki, czyli zaproszenie. Zapraszam do kin jak najbardziej, bo chyba warto. Aha, jeszcze jedną sprawę zapomniałem chyba dorzucić, bo w tej chwili jakby co do czego, no to prawie, że zmieniamy nieco rytmy. No i uwaga, co prawda wolałem w wykonaniu Maleńczuka, ale też może być.

No i tak się zastanawiałem, od czego by tu zacząć. No i chyba startujemy, jeżeli chodzi o serwisy streamingowe. Oczywiście od HBO Max. Niech będzie, moi drodzy. Sporo rzeczy ma tam się... O nie, Mumia to zdecydowanie jest ten film, który chciałbym obejrzeć. Ale będzie oczywiście. Dodatkowo jeszcze z tego, co mogę powiedzieć, chyba Dunkierka i Tenet będą... w tym miesiącu również dostępne na HBO, nawet powiedziałbym, że w najbliższym czasie, no i Interstellar również w ciągu najbliższych tygodni się pojawi. Ale to tak ogólnikowo, a szczegółowo, moi drodzy, to dzisiaj Sępy, Sanatorium Atlasa, Moje dziecko na skali nadziei, Bez swojej miłości, Hurikan i Między nogami, a reklamami, czyli historia Robin Bird. Jutro, moi drodzy, pierwsze 6 odcinków trzeciej serii The Freak Brothers, to przede wszystkim, a dodatkowo oscarowo Erin Brockovich. Mówiłem kapkę wcześniej o Penelope Cruz, a tutaj Julia Roberts występuje oczywiście w jednym z swoich bardziej udanych, bardziej kojarzonych z nią filmów oczywiście. To na 2 lipca było, czyli na jutro, moi drodzy. Natomiast od piątku Deep Revenge, pierwszy odcinek, premiera, moi drodzy. A dodatkowo jeszcze Szybcy i Wściekli, czyli Hubs i Shaw, tudzież Uderzyć świat z pięści i Mumia, której nie chciałbym polecać, ale jeżeli lubicie film Lee Cronina, no to macie szansę również się troszeczkę postraszyć. Natomiast od 4 lipca, nie wiem czy to akurat związane ze świętem narodowym w Stanach, ale to sobota oczywiście, będzie Batmana cała masa, bo będzie Batman Początek, Mroczny Rycerz powstaje. Ale dodatkowo pojawi się również o psie, który wrócił do domu. To akurat taka historyjka bardzo sympatyczna, Dźwięki miłości. No to już bardzo łzawa historia. Tenet, czyli prawie że kryminał, a dodatkowo jeszcze oscarowe produkcje, moi drodzy. Incepcja, Interstellar i Dunkierka. 3 pozycje i to takiej klasy od 4 lipca na serwisie HBO Max do obejrzenia. W przyszłym tygodniu od 7, czyli to jest od wtorku, Aspekt, 7 sezon, pierwsze 12 odcinków, a od środy przyszłej Deszcze nad Kubem Babel. To akurat propozycje dotyczące HBO Max. Jeżeli chodzi o Disneya, to tutaj powiem wam tak, X-Men chyba się gdzieś w najbliższym czasie pojawił, w zasadzie dzisiaj już jest do obejrzenia, także X-Men 97, no komiks i to w takim bardzo, bardzo, bardzo, bardzo jednoznacznym temacie. Jeżeli nie byliście na Diabeł Ubiera się Prady 2 w kinie, a chcielibyście w kinie obejrzeć, to ostatni moment, żeby się tam wybrać, bo prawdę mówiąc niedługo pojawi się to również na serwisie streamingowym, także przymierzyć się możecie. Dodatkowo Porzuceni, tudzież Spider-Man w 5 odsłonach, bo będzie Spider-Man Bez drogi do domu, Daleko od domu, Homecoming, Uniwersum Spider-Man, Niesamowity Spider-Man, Niesamowity Spider-Man 2, nie, to już 6, moi drodzy, no i X-Men, który dzisiaj się pojawił. To wszystko od dzisiaj jest na Disneyu prezentowane i do obejrzenia, a do tego jeszcze dorzucę, że Betty Gregor, misja spotkania z Młoto Watymi, to będzie akurat od niedzieli dostępne. Dodatkowo od wtorku Na wysokich obrotach, 2 sezon, to do obejrzenia. No i Jej wysokość Zosia, Królewska Szkoła Magii, to również 8. No i Blue Kompilacja, czyli dla młodych widzów, a dodatkowo jeszcze Shop for Killers. Pierwszy sezon będzie od wtorku, drugi gdzieś jeszcze chyba w tym miesiącu, w związku z tym przygotujcie się, bo sporo się tego nagromadziło. Netflix, jak zwykle, dużo, bardzo, ale to bardzo dużo propozycji. Aż prawdę mówiąc nie wiem, co tak podkreślić, czy wypunktować, jeżeli chodzi o...
jako najważniejsze, no ale może po kolei, moi drodzy. Jeżeli chodzi o licencyjne propozycje, to od dzisiaj Ciężkie Czasy, Fan i Herosi, sezony od 1 do 4, jednym słowem prawie że komplet, dodatkowo jeszcze Resident Alien, sezony 3 i 4, dodatkowo Guns The Second Stage, to również od dzisiaj. Natomiast jutro będzie Sonic 3, niedawno w telewizorni był Sonic 2, nie, Sonic 1 i 2, jeżeli się nie mylę, także jedno i drugie było do obejrzenia, co prawdę mówiąc wykorzystałem, oglądając sobie jedynkę jak najbardziej. Dodatkowo Szefowie Wrogowie, pierwsze dwa odcinki będą do obejrzenia również od jutra, jak również Rupet, to również od jutra, natomiast od piątku Operacja Hamburger, Szybcy i Wściekli od 1 do 9, także spoko, będzie sporo, a 4, czyli już na sobotę Grzesznicy, dodatkowo 4 również 300 i 300 Początek Imperium, jednym słowem prawie że manga, ale w amerykańskim wydaniu, no bo to manga nie jest de facto. No ale tak komiksowo bardziej się zrobiło, do, chyba tak można powiedzieć. We wtorek The Tick będzie jeszcze do obejrzenia, także też fajnie. To były wszystko propozycje licencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to kolejna lista, czyli Enola Holmes 3, to do obejrzenia już od dzisiaj. Lato 1936 też od dzisiaj. Najgorsi sąsiedzi też od dzisiaj. Natomiast od jutra przetrwają Puszyści, sezon 3. Trochę krzywym zwierciadle, ale myślę, że może się spodobać. Super Subu również od jutra i Człowiek Para też. Natomiast od 5, czyli od niedzieli, Sparks of Tomorrow, to po pierwsze, a od 7, czyli od wtorku, lepiej późno niż samotnie, drugi sezon do obejrzenia, a od środy aż po kres, dodatkowo jeszcze Solcedo i Thunder 3. Ja tylko chciałbym tak uprzedzając i wyskakując troszeczkę do przodu, to w przyszłym tygodniu, pod koniec, w czwartek, Domek na Prerii, nowa odsłona będzie, czyli nowe wykonanie. Jeżeli pamiętacie Domek na Prerii serialowo, który był puszczony no jeszcze w latach 80. na naszych telewizorach, a później powtarzany, no to to jest właśnie nowe wydanie, ale historyjka oczywiście niby ta sama, no ale na pewno oczywiście odpowiedziana inaczej. Może troszeczkę za bardzo do przodu wyskoczyłem, ale warto chyba o tym powiedzieć. No i dochodzimy do Amazon Prime. No a jeżeli chodzi o to, to mam dla Was no chyba bombę i to niemalże zupełną, bo projekt Hail Mary, który jeszcze gdzie indziej w kinach możecie obejrzeć 3 lipca w piątek, będzie już do obejrzenia na Amazon Prime, także przygotujcie się, bo będzie co oglądać, naprawdę warto. Dodatkowo od dzisiaj ze świata legalnej blondynki, czyli Ellie, pierwszy sezon, czyli jak widać nie tylko filmy, ale już wchodzimy w zakres seriali, które w tym temacie będą nas musiały po prostu poruszyć i nam poopowiadać o tym. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to podpowiem, że licencyjnie od dzisiaj Zabójstwo 7 wspaniałych, ale w wersji tej, którą ja najbardziej lubię, czyli rok 1960, dodatkowo jeszcze Nie do przebaczenia, to też 1960 roku, ale to wszystko już dzisiaj do obejrzenia, a za kilka dolarów więcej z Clintem i Studem. No i Powrót 7 wspaniałych, już mniej może fajne, ale mimo wszystko też do obejrzenia. Dobry, Zły i Brzydki też z Eastwoodem. Moi drodzy, przynajmniej te trzy poza pozycje powinny Was zainteresować. Dodatkowo jeszcze dochodzi Zachodni Szlak, Twoje i Moje Nasze, Popierajcie Swojego Szerfa, Kolty 7 wspaniałych, Wampiryczni Kochankowie. No tak, to już westernowo może nie brzmi, ale poza tym nie można nie wspomnieć jeszcze o, uwaga, uwaga, Skrzypku na Dachu. To też dzisiaj już się pojawiło, także będzie można sobie ponucić później, jakbym był bogaty. Tevi śpiewający na pewno. Z takich rzeczy, które mogę Wam jeszcze poruszyć, to podpowiem, że Zaginiony w akcji w obydwu odsłonach jest już do obejrzenia. No i doskonała komedia Rybka zwana Wandą.
również do obejrzenia mniej doskonała komedia Che Amigos, również to od dzisiaj, moi drodzy. No i Wykidajło dzisiaj się również pojawia, to jest akurat chyba jeden z dwóch moich ulubionych filmów z Patrickiem Swayze i bynajmniej nie mówię o Dirty Dancing czy pochodnych rzeczach, bo tam jeszcze chyba Czarny Świt może tutaj akurat poruszyć wielu ludzi. Tak, ale

i to niemalże dosłownie. A skoro mowa o rozpieszczaniu, no to myślę, że no kwiat jabłoni to będzie dobry pomysł.

No, muszę wam powiedzieć, że macałem w tej chwili z takim zaintrygowaniem i zaciekawieniem akurat mikser, bo no, wiecie co, dziwna sprawa, ciepło jest, znaczy on jest ciepły, to jest ciepłe, a to oznacza, że temperatura szkodzi nie tylko ludziom, a przynajmniej może szkodzić to za dużo powiedziane, ale w każdym razie doskwiera. Skoro tak, no to my szybciutko dochodzimy jeszcze do propozycji filmów, które będą do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. W związku z tym zaczynamy. Po pierwsze, 22.15 dzisiaj, Policja Zastępcza, komedia sensacyjna, obsada jak na komedię całkiem sympatyczna, także możecie pooglądać. Na TVN-ie Strzelec o 23.25 będzie do obejrzenia, a w zasadzie możecie jeszcze tuż po 21.00 przeskoczyć na Godzilla na TVN-ie, także jest do obejrzenia. Natomiast na Pulsie o 22.05 film sensacyjny Czarny Pies z 1998 roku. Mamy tam, no powiedzmy, też obsadę chyba jak najbardziej intrygującą. Natomiast o północy Igrzyska Śmierci Kosogłosz, część pierwsza, będzie do obejrzenia, to na Pulsie w jednym i drugim przypadku. Natomiast jeżeli byście szukali czegoś jeszcze innego, to uwaga, o 23.00 na Super Polsacie będzie South of Heaven. Też się zabawić można, natomiast jak chcecie się pośmiać w sposób niezobowiązujący, Godziny Szczytu o 22.25, te pierwsze z 98 roku będą na TVN7 do obejrzenia. Natomiast dorzucę, że jakby co, to animacja Sowia Odyseja będzie do obejrzenia na TVP Kultura. Film prawie że studyjny, ale animacja naprawdę niesamowita. Podkreślam, TVP Kultura 21.25. Myślę, że warto naprawdę poświęcić trochę czasu na obejrzenie tego. Jeżeli chodzi o jutro, to o 22.00 Moja dziewczyna wychodzi za mąż. Komedia romantyczna, jakby nie było. No i to na Polsacie, jakżeżby inaczej. Natomiast Lepiej późno niż później, komedia na TVN-ie z kolei, gwiazdorska obsada, także podejść można. Nicholson i kto tam był, nie mogę sobie przypomnieć, ale w każdym razie na pewno będzie ciekawie. Zaczyna się standardowo, a kończy bardzo niestandardowo. Młodszy Keanu Reeves tam, zdaje się, na końcu też jest. Także naprawdę sporo tego się nazbierało. Jeżeli chodzi o Stop Klatkę, G.I. Jane będzie o 21.50, to jutro, także podkreślać trzeba. Natomiast o 21.55 Legionista z Jean-Claude Van Damme z 1998 roku, to Puls akurat jutro was na pewno zainteresuje. Natomiast o 23.00 na Super Polsacie będzie 8 części Prawdy, kryminał z 2024 roku, całkiem świeżutki, także możecie podejść do tego, tym bardziej że mamy tam spotkanie na szczycie. No i zostaje ranny prezydent Stanów Zjednoczonych, a świadkowie próbują zidentyfikować sprawcę. A, to będzie zagadka. Kronika wypadków miłosnych, moi drodzy, klasyka polskiego kina z 1986 roku. Dodam jeszcze, że film na tamtym etapie wzbudził niesamowicie wielkie kontrowersje, bo zmuszono nieletnią dziewczynę do prezentowania się, że tak powiem, dosyć odważnie. Nie tylko zresztą, natomiast mamy rok 1939, no i w pewnym stopniu myślenie o marzeniach, które się nie ziszczą, no bo wybucha wojna, ale to będzie później. Kronika wypadków miłosnych, TVP Kultura 21.35. Natomiast jeszcze tak dla podpowiedzi, dla odmiany, TVP Kobieta, Fucking Borholm, z młodym, no w sumie to w tej chwili starszym już szturem, film, który na pewno wam się może spodobać. Wszystko rozgrywa się na kempingu na Borholmie.
wielka majówka, no i oczywiście para z dziećmi, która no, ma pewne problemy komunikacyjne. Maciej Sztur na pewno Was do tego zaprosi. Jeżeli chodzi o propozycje piątkowe, to uwaga, pamięć absolutna. Co prawda ta wersja z 2012 roku w związku z tym, no niestety bez Arnolda, ale z Arnoldem mam coś innego niedługo zaproponuję i to naprawdę fajnego. Tak oględnie rzecz ujmując, no, dowiecie się co. Pamięć absolutna oczywiście bez Arnolda, ale o 22.45 na Polsacie, także możecie sobie pooglądać. Natomiast TVN na fantastykę w mocniejszym wydaniu Was zaprosi, czyli Jupiter Intronizacja, to o 22.35. Natomiast na Pulsie Uprowadzona 2, natomiast nieco wcześniej o 20 na Pulsie Komando, ale to nie musicie akurat obejrzeć w piątek, będzie powtórka, do tego za chwileczkę jeszcze wrócimy, a ja podpowiem, że jakby co do czego to zawsze możecie jeszcze obejrzeć Patriotę, ale tego Patriotę o wojnę, o niepodległość. No w końcu pamiętajcie o tym, że to mówimy o piątku, 3 lipca, w sobotę Amerykanie świętują, w związku z tym na pewno powinno się Wam spodobać. Zresztą Bruce Willis tutaj nie występuje. W każdym razie Mel Gibson na pewno w roli amerykańskiego, no powiedzmy, bohatera narodowego na pewno dobrze wypada. Kronika wypadków miłosnych, powtórka na TVP Kultura, natomiast ja podpowiem Niezapomniany miesiąc miodowy, komedia romantyczna na TVP Kobieta do obejrzenia, no i Footloose, film taneczno-muzyczny, komediodramat do obejrzenia na TVN7 o 22.45, oczywiście też może Wam się spodobać. Aha, Patriota na TV4, przypominam, bo tego chyba nie zdążyłem powiedzieć. Jeżeli chodzi o propozycje na sobotę, to oczywiście jak to zwykle w takich okolicznościach rozszerzamy to najpierw na poranek, no bo w końcu młodzi może nie zawsze wstają wcześniej, ale może się spodobać. Młynek do kawy, animacja o 7.35 na TVP Kultura, natomiast Kompas Szkieletora to o 8.00 będzie do obejrzenia na TVN7, natomiast Korgi Psiak Królowej to o 8.35 na Pulsie 2. No i dla tych, którzy pamiętają, chociaż nie, to jest nowsza ekranizacja, ale Tintin był w swoim czasie bardzo młodny. O 7.20 na TV6 przygody Tintina będą, także to możecie już się powoli do tego przymierzyć. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, to uwaga, 22 na Polsacie Wrogowie Publiczni, to się spodobać na pewno może. Natomiast ci, którzy wolą komedię romantyczną, to uwaga, Kocha, lubi, szanuje, będzie o 22.30 na TVN-ie. Natomiast 48 godzin z Eddie Murphym o godzinie 22.35 na Stopklatce. No i Pasażer z 2018 roku na Pulsie. Co prawda obsada mniej gwiazdorska, ale spodobać się oczywiście też może. Jeszcze z takich ciekawostek to Whiplash, dramat obyczajowy od 21.25 na TVP Kultura. Myślę, że też się Wam spodobać może. No i Godziny Szczytu będą o 20 jeszcze na TVN7, to tak dla podsumowania oczywiście. Czy ja coś pominąłem? No, jedziemy dalej w każdym razie. Na niedzielę, tutaj znowu w tym momencie rozszerzamy oczywiście na szerszy zakres, no bo w końcu trzeba również parę propozycji dla młodszych widzów Wam zaproponować. I 7.25 na TVN7 Alvin i Wiewiórki, czyli prawie że animacja, ale nie do końca, także może Wam się akurat to na pewno spodobać. A jakby co do czego, to kapkę później Sing 2, czyli będzie o no powiedzmy zwierzakach śpiewających o 11.30 na Polsacie.
A Bella i Sebastian to będzie na TVN, ale to już koło południa. Natomiast ja podpowiem, że Złote Dziecko z Eddie Murphym będzie o 12.15 na Pulcie. Też może wam się to spodobać, bo ja generalnie bardzo miło wspominam ten film. Film z 1986 roku, czyli jeżeli dobrze sobie policzyłem, to licząc sobie w tej chwili 40 lat, moi drodzy, no myślę, że spodobać się jak najbardziej może. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje te poranne, a jeżeli chodzi o wieczorną porę, to uwaga, będzie mocno. 50 twarzy Greya na Polsacie o 23.20. Natomiast na TVN-ie najpierw o 19.45 Transformersi będą do obejrzenia, także polecam. A później Nieznośny ciężar wielkiego talentu, komedia kryminalna o 22.55, to na TVN-ie dla odmiany. Natomiast Pole rażenia, sensacja o 22.00 na Pulsie, też się chyba wam spodoba. A Stopklatka proponuje wam o 20.00 niezgodną, także to akurat ogląda się zawsze chyba całkiem sympatycznie. Teraz jeszcze tak, z powtórek Jupiter Intronizacja będzie 17.25 na TVN7 w niedzielę, natomiast Boogeyman o 23.30, to tak dla postraszenia, bo horror będzie na Super Polsacie tuż przed północą. No i uwaga, filmy, które obejrzeć warto: Reguła Milczenia, thriller amerykańsko-kanadyjski na TVP Kultura o godzinie 20.00. Myślę, że to akurat może wam się na pewno spodobać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i uwaga, zapowiadałem, że będzie Arnold, moi drodzy. W poniedziałek o 22.00 na Pulsie Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1985 roku. Chciałem już pierwszy wcisnąć, piąty rok, moi drodzy. Także możecie przejść. No i Metro Strachu 22.50 to na Polsacie. I to tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmów, które na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych będziecie mogli już w najbliższym czasie sobie pooglądać. A skoro tak, no to teraz chyba jest dobry moment, żeby wam kawałek z męskiego grania dać, no bo w końcu, znaczy to nie z tegorocznego, ale nie zmienia to faktu, że zagajam temat, bo męskie granie startuje już powoli, a tak w ogóle to dzisiaj opener wystartował. Pozdrawiam przy okazji Galicję, cały zespół Galicji, który tam naprawdę pierwsze skrzypce odgrywa, moi drodzy. Opener w Gdyni, męskie granie po Polsce będzie rozrzucone oczywiście.

No tak, to wymagało z mojej strony odrobinę zastanowienia, co to mniejsza o to. Natomiast na pewno wymagało również uchylenia troszeczkę okien, moi drodzy, pomimo tego, że mikrofon włączony, to mam nadzieję, że nie usłyszycie za chwileczkę jakichś syren, straży, policji i tak dalej, ale zrobiło się na tyle ciepło, że po prostu już nie miałem siły i mocy do tego, żeby ewentualnie sobie tutaj troszeczkę odpuścić. A skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, chyba pora na koniec dzisiejszego programu. Ja tylko przypominam, że jutro tuż po 9 poranek w Nowinkach, to rano wieczorem inżynierskiej historii, to o 21. Natomiast dzisiaj bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie, Tomasz Kapuściak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. A dzisiaj na samo zakończenie Daria Zawiałow nas zaprawi muzycznie. Zaczynamy grać, moi drodzy. Do usłyszenia. Pa, cześć.

Inżynierskie historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: we love you. Oh, yes, yes, we love you.
1: Това е кола, заедно!

dzieju i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju.

Ah!

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Mamy dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca i 183 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jagoda, Maria i Urban. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a również tym dodatkowym, czyli Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Solenizantom oczywiście wszystkim jak leci życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo podpowiem, że dzisiaj Międzynarodowy Dzień UFO, czyli niezidentyfikowanego obiektu latającego. No i dzień dziennikarza sportowego. To akurat z mistrzostwami świata się jak najbardziej zgrało. A jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to zapraszam Was dzisiaj na 18 do Tauron Areny, a tam, uwaga, uwaga, Ricky Martin będzie koncertował, w związku z tym będzie dźwięcznie, skocznie i melodyjnie. Natomiast od 20 za to jutro The Clover Hearts w Gwarku będą skandowali, bo będzie punk, to taki celtycki troszeczkę. Zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o propozycje filmowe, to zapraszam Was do Multikina, bo macie niepowtarzalną okazję obejrzeć premierowy film nie w piątek, ale w czwartek, moi drodzy. A będą do obejrzenia Minionki i Straszydła, czyli Minionki, które znowu wracają, a postanowiły jako gwiazdy Hollywoodu nakręcić nowy film, do którego potrzebują bohaterów, którzy wymykają się spod kontroli. Jednym słowem, zamieszanie totalne. Dodam jeszcze do tego, że dzisiaj do obejrzenia film będzie o godzinie 16:45 i 17:45. No i informacje bieżące. Przypominam, że już w sobotę, 4 lipca, 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym dzień podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie, bo wy zrobiliście swoje, a my zagwarantujemy już dobrą muzykę, ciekawe tematy i miłą

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

attributable to human error. And it has always been

Mamy dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca i 183 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jagoda, Maria i Urban. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a również tym dodatkowym, czyli Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Solenizantom oczywiście wszystkim jak leci życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo podpowiem, że dzisiaj międzynarodowy dzień UFO, czyli niezidentyfikowanego obiektu latającego. No i dzień dziennikarza sportowego. To akurat z mistrzostwami świata się jak najbardziej zgrało. A jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to zapraszam Was dzisiaj na 18 do Tauron Areny, a tam, uwaga, uwaga, Ricky Martin będzie koncertował, w związku z tym będzie dźwięcznie, skocznie i melodyjnie. Natomiast o 20 za to jutro The Clover Hearts w Gwarku będą skandowali, bo będzie punk to taki celtycki troszeczkę. Zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o propozycje filmowe, to zapraszam Was do Multikina, bo macie niepowtarzalną okazję obejrzeć premierowy film nie w piątek, ale w czwartek, moi drodzy. A będą do obejrzenia Minionki i Straszydła, czyli Minionki, które znowu wracają, a postanowiły jako gwiazdy Hollywoodu nakręcić nowy film, do którego potrzebują bohaterów, którzy wymykają się spod kontroli. Jednym słowem, zamieszanie totalne. Dodam jeszcze do tego, że dzisiaj do obejrzenia film będzie o godzinie 16:45 i 17:45. No i informacje bieżące. Przypominam, że już w sobotę, 4 lipca, 48 regaty o Puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym dzień podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie, bo wy zrobiliście swoje, a my zagwarantujemy już dobrą muzykę, ciekawe tematy i miłą atmosferę. A jeżeli dodam do tego jeszcze, że dzisiaj wieczorem inżynierskie historie to o 21:00, natomiast jutro o 9:00 poranek, wieczorem w piątek herbatka. Jednym słowem, zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

będzie wakacyjnie, no bo moi drodzy, 1 lipca to data kluczowa. Co prawda, powiedzmy sobie szczerze, młodzież szkolna to rozpoczęła wakacje już, no powiedzmy nawet 4 dni temu, jeżeli byśmy tak piątek liczyli, no ale 2 dni już na pewno mają, no bo i poniedziałek, i wtorek jeszcze czerwcowy, ale już wakacyjny. A 1 lipca, no to jest umowna granica okresu wakacyjnego.

chłodzić się. Natomiast nie zmienia to faktu, że podobno upały jeszcze do nas wrócą, także nie cieszcie się, że się chłodniej zrobiło, bo znaczy nie, no cieszcie się, ale nie jest to konstans i na pewno nie będzie tak fajnie. Dodam jeszcze, że spod topora Anglia uciekła, bo pokonała w ostatniej chwili, w zasadzie w 86 minucie strzeliła gola, które dał jej zwycięstwo z afrykańską drużyną. Jednym słowem, na razie sensacji na mundialu nie było, przynajmniej dzisiaj. A skoro tak, no to jeszcze jedna sprawa dosyć istotna. Dzisiaj w programie niemalże tradycyjnie będzie o premierach filmowych, będzie o wydarzeniach kulturalnych, koncertach i nie tylko. Będzie również o propozycjach nowych filmów, premierach filmowych i premierach w serwisach streamingowych, tych najbardziej popularnych. No i będzie, że prawie premierowo muzycznie również. Nie wiem, czy macie świadomość, mam dla was prawie, że nowy utwór Deep Purple.

No, wiecie, ja was przepraszam bardzo, że tak poślizg drobny był, ale prawdę mówiąc, czekałem, czy coś z tego wyniknie i prawdę mówiąc, Anglia, Demokratyczna Republika Konga, no to był mecz, no powiedzmy, z wachlaniami.

wahaniami to dużymi, no bo jakby na to nie spojrzeć, przez praktycznie 3/4 meczu prowadzili Afrykanie, moi drodzy. No i to, no może przesadziłem 3/4, ale pół meczu prowadzili Afrykanie, no i zanosiły się na sensację, ale Harry Kane najpierw w 74 minucie strzela jednego gola, w 86 minucie drugą bramkę i w ten sposób Anglicy wygrali, a to oczywiście również wyjaśnia, co się działo. Skoro tak, moi drodzy, to jeszcze kilka innych spraw związanych akurat już nie z meczami, no bo te będą się rozgrywały i nie ma się co czarować. Dzisiaj jeszcze jeden mecz, w zasadzie nawet dwa, Belgia-Senegal może być ciekawie, ale prawdę mówiąc chyba bardziej intryguje mnie wynik meczu Stany Zjednoczone, Bośnia i Hercegowina, chociaż druga strona medalu jest taka, że chyba go nie obejrzę, tak mi się przynajmniej wydaje na żywo, może jakąś powtóreczkę zobaczymy. A jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co można w najbliższym czasie porobić tu i ówdzie, w Krakowie, ale nie tylko, moi drodzy, no to zaczynając po kolei, należy wspomnieć, że wystartował i 31. Summer Jazz Festival w Krakowie, oczywiście. Festival Alt, który jeszcze do końca tygodnia potrwa, i NHFest 2026. To festiwale, które już trwają i które jeszcze trochę potrwają. No, w przypadku NHFest do końca sierpnia, Summer Jazz Festival również. Festiwal to akurat do końca tego tygodnia. Jutro w Tauron Arenie Ricky Martin koncertować będzie, w związku z tym kto może, na pewno pójdzie i będzie chciał się ewentualnie tam przymierzyć. Również jutro, ale w Gwarku, i nie 18, a 19.30, Austin TV, transmisją 0, czyli postrokowa gwiazda prosto z hiszpańskojęzycznej części Ameryki, także macie szansę pooglądać. Dzień później, Gwarku The Clover Hearts, czyli no... celtycki punk to może nie to, co wszyscy oglądają, ale słucha się tego moim zdaniem bardzo fajnie, mimo wszystko. No i idąc dalej, w ośrodku Ruczaj 4, to już w sobotę, Back to 2000 i Gosia Andrzejewicz będzie nas zabawiała. Natomiast w Gwarku również w sobotę crossover Krakow 10, czyli 10. edycja, no, wydarzenia, które ma szansę nas porozrzucać, bo będzie, no, przynajmniej kilka zespołów, które warto pooglądać, bo między innymi Species, Fentix i parę innych. Zapraszam oczywiście. Również w sobotę, ale dla odmiany nie Gwarku, ale w Zaścianku, Gordy Grip będzie koncertował. Natomiast w Hyde Parku, i nie w sobotę, ale w niedzielę, Macabre, Sichre Place i Pageant Stand, jednym słowem, będzie, no powiedzmy hałas i mocne brzmienia, a że Macabra, no przecież mówiłem, że będzie występowała. Idąc dalej, nie zapominając oczywiście o paru innych wydarzeniach, Gwarku 6, to już jest poniedziałek, Starbunders i The Best Go On, jednym słowem muzycznie bardzo fajnie. A w klubie Studio 9 lipca, to podkreślam, czyli to już jest przyszły tydzień, a w zasadzie nawet koniec przyszłego tygodnia, The Diamond będzie występował, w związku z tym musicie się na to już powoli przygotować. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to przypominam, że do 5 lipca można obejrzeć grafiki Salwadora Dali w Niepołomicach, to akurat w Małopolskim Centrum Dźwięku i Słowa. Myślę, że o tym warto pamiętać. Dorzucę jeszcze, że tak, mówiłem o tych całoletnich wydarzeniach w Krakowie. Podobne, aczkolwiek trochę inne, to Summer Music Festival w Wielicy, który trwa już od 2 tygodni prawie. No prawie 2 tygodni, podkreślę, a potrwa praktycznie do końca września, czyli 3-miesięczne wydarzenie, które rozgrywać się będzie w Zespole Szkół Muzycznych oczywiście. No i jeszcze
Turalia w Tauron Festiwal Jerzego Sztura. To kopalnia soli Wilczka zaprasza, będzie to od 2, czyli od jutra do 5, czyli do niedzieli. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno powinniście pamiętać. A, no i jeszcze jedna sprawa, bo to od piątku do niedzieli 39 ulica Festiwal, czyli teatr uliczny, znowu będzie się przemieszczał po ulicach Krakowa. Jak sama nazwa wskazuje, teatr uliczny, czyli będą to spektakle adresowane bezpośrednio na placach, ulicach i adresowane bezpośrednio do odbiorców. Jednym słowem, zapraszam serdecznie, bo oczywiście nazbierało się tego całkiem sporo i chyba warto o tym pamiętać. A skoro tak, no to myślę, że jest to dobry moment, aby zagrać coś innego. No myślę, że tym razem będzie Happy Sad. To dobrze brzmi.

0: Kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.
4: No to chyba bez komentarza przechodzimy do filmów, a zaczynamy, no i jakżeżby inaczej, od Minionków, moi drodzy. Dzisiaj oficjalna polska premiera miała miejsce. Dodam jeszcze, że ile? 5 dni temu była ta ogólnoświatowa. 5? No niech będzie, że tydzień. No równo, nie będę się tutaj certolił i licytował. Jednym słowem, film familijny, przygodowy, animowany i to wszystko oczywiście skomasowane w jednym. Natomiast Minionki tym razem wyruszają w podróż, aby odnaleźć przerażające stworzenia, które mogłyby wystąpić w ich filmie o potworach. Gwoli ścisłości, jak to zwykle u nich, nie do końca poszło tak, jak to zaplanowali i później muszą odreagować sytuację. No i tak to oczywiście przeszło. Minionki i Straszydła to w kinach od dzisiaj, czyli jutro, możecie już pójść zupełnie oficjalnie na premierowy film, chociaż to nie piątek, a czwartek, przypominam. Zresztą nie powinno stanowić to większego problemu. Tak jak wspomniałem, nominalnie wakacje, w związku z tym zwłaszcza ci młodsi widzowie mają bez problemu do tego dostęp. Jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to uwaga, produkcja francuska, nie, holenderska na razie, moi drodzy, dramat Wędrówka na północ. Kiedyś był film jeszcze dalej niż północ, francuski, komedia, też trochę czarna, ale nie dramat, zdecydowanie. Tym razem Wędrówka na północ, holenderska, no i historia, w której dwóch starych kumpli wyrusza razem na 600-kilometrową wędrówkę po szkockich wyżynach, która ma odnowić ich więź. Dlaczego Holendrzy robią akurat film o szkockich górach? No być może dlatego, że nawet te szkockie pagórki są w rozumieniu Holendrów wysokimi wzgórzami, ale nie tak przerażającymi jak Alpy na przykład. Być może, w każdym razie na pewno historia dosyć ciekawa, a poza tym jak to wędrówka, trochę chłodku, trochę deszczu, szkocka pogoda, od razu się rozmarzyłem. Dobra, ale to nie nawiązując do warunków pogodowych u nas. Kolejna propozycja, tym razem czarna komedia i to francuska czarna komedia, Wypadek fortepianowy. Mamy influencerkę, która wycofuje się do górskiego domku po wypadku, do którego doszło na planie jej najnowszego filmu. Początek? No cóż, znam przynajmniej kilku influencerów, no może nie do końca na żywo, chociaż i tacy się zdarzają, którzy akurat no jakby mieli wypadek i się wycofali, to myślę, że byłoby z pożytkiem dla ogółu. Ale to oczywiście dygresyjka drobna. Wypadek fortepianowy do obejrzenia w kinach od piątku. No i uwaga, nie wiem, czy pamiętacie trzynastkę, w zasadzie Olivia Wilde, bo to w Hausie akurat jako trzynastką ją żeśmy poznali, polubili, a wręcz pokochali. Tym razem, no uwaga, Olivia Wilde wzięła się za reżyserię. Film jest jak najbardziej amerykański. Mamy tytuł Zaproszenie, oczywiście. I mamy tutaj również znudzone sobą małżeństwo, które zaprasza na kolację parę wyzwolonych sąsiadów. Co z tego wyniknie? Jakby wam to powiedzieć, komediodramat to chyba wiele wyjaśnia, jeżeli chodzi o gatunek filmowy. No nie czarna komedia, tylko komedia i dramat zarazem, jednym słowem, na pewno zestawienia jakby nie było kontrowersyjne. Co więcej, Olivia Wilde nie tylko reżyseruje, ale również występuje w tym filmie, a partneruje jej, uwaga, Penelope Cruz, dodatkowo jeszcze Edward Norton i Seth Rogen. Jednym słowem, moi drodzy, obsadowo to jest majstersztyk. A jeżeli dodamy jeszcze no, ciekawe zestawienia i myślę, że pomysły na realizację, no to powinno was zainteresować. Dla zainteresowanych podpowiem, że jeżeli liczyliście, że zobaczycie czarnowłosą piękność w postaci Penelope Cruz, zaskoczę was, w filmie będzie miała blond. No właśnie. No i to w zasadzie tyle. Przypominam, film trzynastki, czyli zaproszenie. Zapraszam do kin jak najbardziej, bo chyba warto. Aha, jeszcze jedną sprawę zapomniałem chyba dorzucić, bo w tej chwili jakby co do czego, no to prawie, że zmieniamy nieco rytmy. No i uwaga, co prawda wolałem w wykonaniu Maleńczuka, ale też może być.

No i tak się zastanawiałem, od czego by tu zacząć, no i chyba startujemy, jeżeli chodzi o serwisy streamingowe, oczywiście od HBO Max. Niech będzie, moi drodzy. Sporo rzeczy ma tam się, o nie, Mumia to zdecydowanie jest ten film, który chciałbym obejrzeć, ale będzie oczywiście. Dodatkowo jeszcze z tego, co mogę powiedzieć, chyba Dunkierka i Tenet będą w tym miesiącu również dostępne na HBO, nawet powiedziałbym, że w najbliższym czasie, no i Interstellar również w ciągu najbliższych tygodni się pojawi. Ale to tak ogólnikowo, a szczegółowo, moi drodzy, to dzisiaj Sępy, Sanatorium Atlasa, Moje dziecko na skali nadziei, Bez swojej miłości, Hurikan i Między nogami, a reklamami, czyli historia Robin Bird. Jutro, moi drodzy, pierwsze 6 odcinków trzeciej serii The Freak Brothers, to przede wszystkim, a dodatkowo oscarowo Erin Brockovich. Mówiłem kapkę wcześniej o Penelope Cruz, a tutaj Julia Roberts występuje oczywiście w jednym z swoich bardziej udanych, bardziej kojarzonych z nią filmów oczywiście. To na 2 lipca było, czyli na jutro, moi drodzy. Natomiast od piątku Deep Revenge, pierwszy odcinek, premiera, moi drodzy. A dodatkowo jeszcze Szybcy i Wściekli, czyli Hubs i Shaw, tudzież Uderzyć świat z pięści i Mumia, której nie chciałbym polecać, ale jeżeli lubicie film Lee Cronina, no to macie szansę również się troszeczkę postraszyć. Natomiast od 4 lipca, nie wiem, czy to akurat związane ze świętem narodowym w Stanach, ale to sobota oczywiście, będzie Batmana cała masa, bo będzie Batman Początek, Mroczny Rycerz powstaje, ale dodatkowo pojawi się również o psie, który wrócił do domu. To akurat taka historyjka bardzo sympatyczna, Dźwięki miłości, no to już bardzo łzawa historia. Tenet, czyli prawie że kryminał, a dodatkowo jeszcze oscarowe produkcje, moi drodzy. Incepcja, Interstellar i Dunkierka. 3 pozycje i to takiej klasy od 4 lipca na serwisie HBO Max do obejrzenia. W przyszłym tygodniu od 7, czyli to jest od wtorku, Aspekt, 7 sezon, pierwsze 12 odcinków, a od środy przyszłej Deszcze nad Kubem Babel. To akurat propozycje dotyczące HBO Max. Jeżeli chodzi o Disneya, to tutaj powiem wam tak, X-Men chyba się gdzieś w najbliższym czasie pojawił, w zasadzie dzisiaj już jest do obejrzenia, także X-Men 97, no komiks, i to w takim bardzo, bardzo, bardzo, bardzo jednoznacznym temacie. Jeżeli nie byliście na Diabeł Ubiera się Prady 2 w kinie, a chcielibyście w kinie obejrzeć, to ostatni moment, żeby się tam wybrać, bo prawdę mówiąc niedługo pojawi się to również na serwisie streamingowym, także przymierzyć się możecie. Dodatkowo Porzuceni, tudzież Spider-Man w 5 odsłonach, bo będzie Spider-Man Bez drogi do domu, Daleko od domu, Homecoming, Uniwersum Spider-Man, Niesamowity Spider-Man, Niesamowity Spider-Man 2, nie, to już 6, moi drodzy, no i X-Men, który dzisiaj się pojawił. To wszystko od dzisiaj jest na Disneyu prezentowane i do obejrzenia, a do tego jeszcze dorzucę, że Betty Gregor, misja spotkania z Młoto Watymi, to będzie akurat od niedzieli dostępne. Dodatkowo od wtorku Na wysokich obrotach, 2 sezon, to do obejrzenia. No i Jej wysokość Zosia, Królewska szkoła magii, to również 8. No i Blue kompilacja, czyli dla młodych widzów, a dodatkowo jeszcze Shop for Killers. Pierwszy sezon będzie od wtorku, drugi gdzieś jeszcze chyba w tym miesiącu, w związku z tym przygotujcie się, bo sporo się tego nagromadziło. Netflix, jak zwykle, dużo, bardzo, ale to bardzo dużo propozycji. Aż prawdę mówiąc nie wiem, co tak podkreślić, czy wypunktować, jeżeli chodzi o
jako najważniejsze, no ale może po kolei, moi drodzy. Jeżeli chodzi o licencyjne propozycje, to od dzisiaj Ciężkie Czasy, Fan i Herosi, sezony od 1 do 4, jednym słowem prawie że komplet, dodatkowo jeszcze Resident Alien, sezony 3 i 4, dodatkowo Guns The Second Stage, to również od dzisiaj. Natomiast jutro będzie Sonic 3, niedawno w telewizorni był Sonic 2, nie, Sonic 1 i 2, jeżeli się nie mylę, także jedno i drugie było do obejrzenia, co prawdę mówiąc wykorzystałem, oglądając sobie jedynkę jak najbardziej. Dodatkowo Szefowie Wrogowie, pierwsze dwa odcinki będą do obejrzenia również od jutra, jak również Rupet, to również od jutra, natomiast od piątku Operacja Hamburger, Szybcy i Wściekli od 1 do 9, także spoko, będzie sporo, a 4, czyli już na sobotę Grzesznicy, dodatkowo 4 również 300 i 300 Początek Imperium, jednym słowem prawie że manga, ale w amerykańskim wydaniu, no bo to manga nie jest de facto. No ale tak komiksowo bardziej się zrobiło, do, chyba tak można powiedzieć. We wtorek The Tick będzie jeszcze do obejrzenia, także też fajnie. To były wszystko propozycje licencyjne. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to kolejna lista, czyli Enola Holmes 3, to do obejrzenia już od dzisiaj, Lato 1936 też od dzisiaj, Najgorsi Sąsiedzi też od dzisiaj. Natomiast od jutra przetrwają Puszyści sezon 3, trochę krzywym zwierciadła, ale myślę, że może się spodobać. Super Subu również od jutra i Człowiek Para też. Natomiast od 5, czyli od niedzieli, Sparks of Tomorrow, to po pierwsze, a od 7, czyli od wtorku, lepiej późno niż samotnie, drugi sezon do obejrzenia, a od środy aż po kres, dodatkowo jeszcze Solcedo i Thunder 3. Ja tylko chciałbym tak uprzedzając i wyskakując troszeczkę do przodu, to w przyszłym tygodniu, pod koniec, w czwartek, Domek na Prerii, nowa odsłona będzie, czyli nowe wykonanie. Jeżeli pamiętacie Domek na Prerii serialowo, który był puszczony no jeszcze w latach 80. na naszych telewizorach, a później powtarzany, no to to jest właśnie nowe wydanie, ale historyjka oczywiście niby ta sama, no ale na pewno oczywiście odpowiedziana inaczej. Może troszeczkę za bardzo do przodu wyskoczyłem, ale warto chyba o tym powiedzieć. No i dochodzimy do Amazon Prime, no a jeżeli chodzi o to, to mam dla Was no chyba bombę i to niemalże zupełną, bo projekt Hail Mary, który jeszcze gdzie indziej w kinach możecie obejrzeć 3 lipca w piątek, będzie już do obejrzenia na Amazon Prime, także przygotujcie się, bo będzie co oglądać, naprawdę warto. Dodatkowo od dzisiaj ze świata legalnej blondynki, czyli Ellie, pierwszy sezon, czyli jak widać nie tylko filmy, ale już wchodzimy w zakres seriali, które w tym temacie będą nas musiały po prostu poruszyć i nam poopowiadać o tym. Jeżeli chodzi o inne sprawy, to podpowiem, że licencyjnie od dzisiaj Zabójstwo 7 wspaniałych, ale w wersji tej, którą ja najbardziej lubię, czyli rok 1960, dodatkowo jeszcze Nie do przebaczenia, to też 1960 roku, ale to wszystko już dzisiaj do obejrzenia, a za kilka dolarów więcej z Clintem i Studem. No i Powrót 7 wspaniałych, już mniej może fajne, ale mimo wszystko też do obejrzenia. Dobry, Zły i Brzydki też z Eastwoodem. Moi drodzy, przynajmniej te trzy poza pozycje powinny Was zainteresować. Dodatkowo jeszcze dochodzi Zachodni Szlak, Twoje i Moje Nasze, Popierajcie Swojego Szerfa, Kolty 7 wspaniałych, Wampiryczni Kochankowie. No tak, to już westernowo może nie brzmi, ale poza tym nie można nie wspomnieć jeszcze o, uwaga, uwaga, Skrzypku na Dachu. To też dzisiaj już się pojawiło, także będzie można sobie ponucić później, jakbym był bogaty. Tevi śpiewający na pewno. Z takich rzeczy, które mogę Wam jeszcze poruszyć, to podpowiem, że Zaginiony w akcji w obydwu odsłonach jest już do obejrzenia. No i doskonała komedia Rybka zwana Wandą.
również do obejrzenia mniej doskonała komedia Trzej Amigos, również to od dzisiaj, moi drodzy. No i Wykidajło dzisiaj się również pojawia, to jest akurat chyba jeden z dwóch moich ulubionych filmów z Patrickiem Swayze i bynajmniej nie mówię o Dirty Dancing czy pochodnych rzeczach, bo tam jeszcze chyba Czarny Świt może tutaj akurat poruszyć wielu ludzi. Dobra, ale to chyba tyle. Aha, dobra, Ronina jeszcze nie wspomniałem, także przygotujcie się, warto o tym wspomnieć. No i no właśnie, jak już mówiłem o tej najlepszej wersji Siedmiu Wspaniałych, to dodam jeszcze, że ta mniej doskonała, czyli sprzed 10 lat, również będzie do obejrzenia. To wszystko na Amazon Prime, także jakby co do czego, to naprawdę dużo rzeczy do obejrzenia. Dodam jeszcze, że Marsjanin będzie od 3, czyli od piątku dostępny, także Amazon Prime naprawdę nas rozpieszcza i to niemalże dosłownie. A skoro mowa o rozpieszczaniu, no to myślę, że no kwiat jabłoni to będzie dobry pomysł.

No, muszę wam powiedzieć, że macałem w tej chwili z takim zaintrygowaniem i zaciekawieniem akurat mikser, bo no, wiecie co, dziwna sprawa, ciepło jest, znaczy on jest ciepły, on, to jest ciepłe, a to oznacza, że temperatura szkodzi nie tylko ludziom, a przynajmniej, może szkodzić to za dużo powiedziane, ale w każdym razie doskwiera. Skoro tak, no to my szybciutko dochodzimy jeszcze do propozycji filmów, które będą do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. W związku z tym zaczynamy. Po pierwsze, 22.15 dzisiaj, Policja Zastępcza, komedia sensacyjna, obsada jak na komedię całkiem, całkiem sympatyczna, także możecie pooglądać. Na TVN-ie Strzelec o 23.25 będzie do obejrzenia, a w zasadzie możecie jeszcze tuż po 21.00 przeskoczyć na Godzilla na TVN-ie, także jest do obejrzenia. Natomiast na Pulsie o 22.05 film sensacyjny Czarny Pies z 1998 roku. Mamy tam, no powiedzmy, też obsadę chyba jak najbardziej intrygującą. Natomiast o północy Igrzyska Śmierci Kosogłosz, część pierwsza, będzie do obejrzenia, to na Pulsie w jednym i drugim przypadku. Natomiast jeżeli byście szukali czegoś jeszcze innego, to uwaga, o 23.00 na Super Polsacie będzie South of Heaven. Też się zabawić można, natomiast jak chcecie się pośmiać w sposób niezobowiązujący, Godziny Szczytu o 22.25, te pierwsze z 98 roku, będą na TVN7 do obejrzenia. Natomiast dorzucę, że jakby co, to animacja Sowia Odyseja będzie do obejrzenia TVP Kultura. Film prawie że studyjny, ale animacja naprawdę niesamowita. Podkreślam, TVP Kultura 21.25. Myślę, że warto naprawdę poświęcić trochę czasu na obejrzenie tego. Jeżeli chodzi o jutro, to o 22.00 Moja dziewczyna wychodzi za mąż. Komedia romantyczna, jakby nie było. No i to na Polsacie, jakżeżby inaczej. Natomiast Lepiej późno niż później, komedia na TVN-ie z kolei, gwiazdorska obsada, także podejść można. Nicholson i kto tam był, nie mogę sobie przypomnieć, ale w każdym razie na pewno będzie ciekawie. Zaczyna się standardowo, a kończy bardzo niestandardowo. Młodszy Keanu Reeves tam zdaje się na końcu też jest. Także naprawdę sporo tego się nazbierało. Jeżeli chodzi o stopklatkę, G.I. Jane będzie o 21.50, to jutro, także podkreślać trzeba. Natomiast o 21.55 Legionista z Jean-Claude Van Damme z 1998 roku, to Puls akurat jutro was na pewno zainteresuje. Natomiast o 23.00 na Super Polsacie będzie 8 części Prawdy, kryminał z 2024 roku, całkiem świeżutki, także możecie podejść do tego, tym bardziej że mamy tam spotkanie na szczycie. No i zostaje ranny prezydent Stanów Zjednoczonych, a świadkowie próbują zidentyfikować sprawcę. A, to będzie zagadka. Kronika wypadków miłosnych, moi drodzy, klasyka polskiego kina z 1986 roku. Dodam jeszcze, że film na tamtym etapie wzbudził niesamowicie wielkie kontrowersje, bo zmuszono nieletnią dziewczynę do prezentowania się, że tak powiem, dosyć odważnie. Nie tylko zresztą, natomiast mamy rok 1939, no i w pewnym stopniu myślenie o marzeniach, które się nie ziszczą, no bo wybucha wojna, ale to będzie później. Kronika wypadków miłosnych, TVP Kultura 21.35. Natomiast jeszcze tak dla podpowiedzi, dla odmiany, TVP Kobieta, Fucking Borholm, z młodym, no w sumie to w tej chwili starszym już szturem, film, który na pewno wam się może spodobać. Wszystko rozgrywa się na kempingu na Borholmie.
Wielka Majówka, no i oczywiście para z dziećmi, która no, ma pewne problemy komunikacyjne. Maciej Sztur na pewno Was do tego zaprosi. Jeżeli chodzi o propozycje piątkowe, to uwaga, pamięć absolutna. Co prawda ta wersja z 2012 roku, w związku z tym no niestety bez Arnolda, ale z Arnoldem Wam coś innego niedługo zaproponuję i to naprawdę fajnego. Tak oględnie rzecz ujmując, no, dowiecie się co. Pamięć absolutna oczywiście bez Arnolda, ale o 22.45 na Polsacie, także możecie sobie pooglądać. Natomiast TVN na fantastykę w mocniejszym wydaniu Was zaprosi, czyli Jupiter Intronizacja, to o 22.35. Natomiast na Pulsie Uprowadzona 2, natomiast nieco wcześniej o 20 na Pulsie Komando, ale to nie musicie akurat obejrzeć w piątek, będzie powtórka, do tego za chwileczkę jeszcze wrócimy, a ja podpowiem, że jakby co do czego to zawsze możecie jeszcze obejrzeć Patriotę, ale tego Patriotę o wojnę, o niepodległość. No w końcu pamiętajcie o tym, że to mówimy o piątku, 3 lipca, w sobotę Amerykanie świętują, w związku z tym na pewno powinno się Wam spodobać. Zresztą Bruce Willis tutaj nie występuje. W każdym razie Mel Gibson na pewno w roli amerykańskiego, no powiedzmy, bohatera narodowego na pewno dobrze wypada. Kronika wypadków miłosnych, powtórka na TVP Kultura, natomiast ja podpowiem, Niezapomniany miesiąc miodowy, komedia romantyczna na TVP Kobieta do obejrzenia, no i Footloose, film taneczno-muzyczny, komediodramat do obejrzenia na TVN7 o 22.45, oczywiście też może Wam się spodobać. Aha, Patriota na TV4, przypominam, bo tego chyba nie zdążyłem powiedzieć. Jeżeli chodzi o propozycje na sobotę, to oczywiście jak to zwykle w takich okolicznościach rozszerzamy to najpierw na poranek, no bo w końcu młodzi może nie zawsze wstają wcześniej, ale może się spodobać. Młynek do kawy, animacja o 7.35 na TVP Kultura, natomiast Kompas Szkieletora to o 8.00 będzie do obejrzenia na TVN7, natomiast Korgi Psiak Królowej to 8.35 na Pulsie 2. No i dla tych, którzy pamiętają, chociaż nie, to jest nowsza ekranizacja, ale Tintin był w swoim czasie bardzo młodny. O 7.20 na TV6 przygody Tintina będą, także to możecie już się powoli do tego przymierzyć. Jeżeli chodzi o wieczorne propozycje, to uwaga, 22 na Polsacie Wrogowie Publiczni, to się spodobać na pewno może. Natomiast ci, którzy wolą komedię romantyczną, to uwaga, Kocha, lubi, szanuje, będzie o 22.30 na TVN-ie. Natomiast 48 godzin z Eddie Murphym o godzinie 22.35 na Stop Klatce. No i Pasażer z 2018 roku na Pulsie. Co prawda obsada mniej gwiazdorska, ale spodobać się oczywiście też może. Jeszcze z takich ciekawostek to Whiplash, dramat obyczajowy od 21.25 na TVP Kultura. Myślę, że też się Wam spodobać może. No i Godziny Szczytu będą o 20 jeszcze na TVN7, to tak dla podsumowania oczywiście. Czy ja coś pominąłem? No, jedziemy dalej w każdym razie. Na niedzielę, tutaj znowu w tym momencie rozszerzamy oczywiście na szerszy zakres, no bo w końcu trzeba również parę propozycji dla młodszych widzów Wam zaproponować. I 7.25 na TVN7 Alvin i Wiewiórki, czyli prawie że animacja, ale nie do końca, także może Wam się akurat to na pewno spodobać. A jakby co do czego, to kapkę później Sing 2, czyli będzie o no powiedzmy zwierzakach śpiewających, o 11.30 na Polsacie.
A Bella i Sebastian to będzie na Tafowenie, ale to już koło południa. Natomiast ja podpowiem, że Złote Dziecko z Eddie Murphym będzie o 12.15 na Pulcie. Też może Wam się to spodobać, bo ja generalnie bardzo miło wspominam ten film. Film z 1986 roku, czyli jeżeli dobrze sobie policzyłem, to licząc sobie w tej chwili 40 lat, moi drodzy, no myślę, że spodobać się jak najbardziej może. To tyle, jeżeli chodzi o propozycje te poranne, a jeżeli chodzi o wieczorną porę, to uwaga, będzie mocno. 50 twarzy Greya na Polsacie o 23.20. Natomiast na TVN-ie najpierw o 19.45 Transformersi będą do obejrzenia, także polecam. A później Nieznośny ciężar wielkiego talentu, komedia kryminalna o 22.55, to na TVN-ie dla odmiany. Natomiast Pole rażenia, sensacja o 22.00 na Pulsie, też się chyba Wam spodoba. A Stopklatka proponuje Wam o 20.00 niezgodną, także to akurat ogląda się zawsze chyba całkiem sympatycznie. Teraz jeszcze tak, z powtórek Jupiter Intronizacja będzie 17.25 na TVN7 w niedzielę, natomiast Boogeyman o 23.30, to tak dla postraszenia, bo horror będzie na Super Polsacie tuż przed północą. No i uwaga, filmy, które obejrzeć warto: Reguła Milczenia, thriller amerykańsko-kanadyjski na TVP Kultura o godzinie 20.00. Myślę, że to akurat może Wam się na pewno spodobać. Tak mi się wydaje przynajmniej. No i uwaga, zapowiadałem, że będzie Arnold, moi drodzy. W poniedziałek o 22.00 na Pulsie Komando z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1985 roku. Chciałem już pierwszy wcisnąć, piąty rok, moi drodzy. Także możecie przejść. No i Metro Strachu 22.50 to na Polsacie. I to tyle, jeżeli chodzi o propozycje filmów, które na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych będziecie mogli już w najbliższym czasie sobie pooglądać. A skoro tak, no to teraz chyba jest dobry moment, żeby Wam kawałek z męskiego grania dać, no bo w końcu, znaczy to nie z tegorocznego, ale nie zmienia to faktu, że zagajam temat, bo męskie granie startuje już powoli, a tak w ogóle to dzisiaj opener wystartował. Pozdrawiam przy okazji Galicję, cały zespół Galicji, który tam naprawdę pierwsze skrzypce odgrywa, moi drodzy. Opener w Gdyni, męskie granie po Polsce będzie rozrzucone oczywiście.

No tak, to wymagało z mojej strony odrobinę zastanowienia, co to mniejsza o to. Natomiast na pewno wymagało również uchylenia troszeczkę okien, moi drodzy, pomimo tego, że mikrofon włączony, to mam nadzieję, że nie usłyszycie za chwileczkę jakichś syren, straży, policji i tak dalej, ale zrobiło się na tyle ciepło, że po prostu już nie miałem siły i mocy do tego, żeby ewentualnie sobie tutaj troszeczkę odpuścić. A skoro tak, moi drodzy, no to uwaga, chyba pora na koniec dzisiejszego programu. Ja tylko przypominam, że jutro tuż po 9:00 poranek w Nowinkach, to rano, wieczorem inżynierskiej historii, to o 21:00. Natomiast dzisiaj bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Pozdrawiam Was serdecznie, Tomasz Kapuścian, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. A dzisiaj na samo zakończenie Daria Zawiałow nas zaprawi muzycznie. Zaczynamy grać, moi drodzy. Do usłyszenia, pa, cześć.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Mamy dzisiaj czwartek, drugi dzień lipca i 183 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Jagoda, Maria i Urban. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a również tym dodatkowym, czyli Piotr, Bożydar, Martynian, Bernardyn, Bogudar, Bogodar i Bożdar. Solenizantom oczywiście wszystkim jak leci życzymy wszystkiego najlepszego. Dodatkowo podpowiem, że dzisiaj międzynarodowy dzień UFO, czyli niezidentyfikowanego obiektu latającego. No i dzień dziennikarza sportowego. To akurat z mistrzostwami świata się jak najbardziej zgrało. A jeżeli chodzi o propozycje muzyczne, to zapraszam Was dzisiaj na 18 do Tauron Areny, a tam, uwaga, uwaga, Ricky Martin będzie koncertował, w związku z tym będzie dźwięcznie, skocznie i melodyjnie. Natomiast o 20 za to jutro The Cloverhearts w Gwarku będą skandowali, bo będzie punk, to taki celtycki troszeczkę. Zapraszam oczywiście. A jeżeli chodzi o propozycje filmowe, to zapraszam Was do Multikina, bo macie niepowtarzalną okazję obejrzeć premierowy film nie w piątek, ale w czwartek, moi drodzy. A będą do obejrzenia Minionki i Straszydła, czyli Minionki, które znowu wracają, a postanowiły jako gwiazdy Hollywoodu nakręcić nowy film, do którego potrzebują bohaterów, którzy wymykają się spod kontroli. Jednym słowem, zamieszanie totalne. Dodam jeszcze do tego, że dzisiaj do obejrzenia film będzie o godzinie 16:45 i 17:45. No i informacje bieżące. Przypominam, że już w sobotę, 4 lipca, 48 regaty o puchar Jego Magnificencji Rektora Politechniki Krakowskiej. To wszystko w Ośrodku Szkolenia Żeglarskiego Politechniki Krakowskiej w Żywcu. Oczywiście zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym dzień podpowiadam, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie, bo wy zrobiliście swoje, a my zagwarantujemy już dobrą muzykę, ciekawe tematy i miłą atmosferę. A jeżeli dodam do tego jeszcze, że dzisiaj wieczorem inżynierskie historie to o 21:00, natomiast jutro o 9:00 poranek, wieczorem w piątek herbatka. Jednym słowem zapraszam do słuchania Radia Nowinki.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dzień dobry, witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach Inżynierskiej Historii na antenie Radia Nowinki, a witam Was Tomasz Kapuśniak. A jeżeli chodzi o dzisiejszy program, to powiem krótko, to musiało się tak skończyć i musiało się tak stać, no bo w końcu było już o wielkich wynalazkach kultury.

No właśnie, jeżeli zaintrygowałem was tym pierwszym wejściem, to od razu wyjaśniam. Chodzi o Chińczyków, moi drodzy. No w dzisiejszych czasach, jeżeli rozmawiamy o jakiejkolwiek produkcji, jakichkolwiek nowościach z grona elektroniki i nie tylko, no to od razu się nasuwa jakiś związek z Chinami, manufakturami, fabrykami, które znajdują się w Chinach i to, co oni wytwarzają i później rzucają na cały świat, jakkolwiek również, że tak powiem, czasami wymuszają to i owo właśnie poprzez swoją rolę, dominującą rolę w produkcji bardzo wielu komponentów na świecie. No ale wbrew pozorom, ta tendencja, jeżeli chodzi o tworzenie, to nie jest bynajmniej coś nowego. Można by powiedzieć, że w wieku XX, kiedy, no powiedzmy, mocarstwa europejskie starały się Chiny marginalizować, kiedy Japończycy prawie że je zaczynali podbijać, czy ewentualnie Mao Tse-tung, który postanowił stłamsić wszystko, co wiązało się ze starym i wprowadzić nowe, no to można powiedzieć, że właśnie te czynniki spowodowały, że pamięć o tych wynalazkach troszeczkę podupadła. No ale te wynalazki wielokrotnie były tym, co napędzały rozwój technologiczny całego świata i Europy. A jak to się stało? No różnie, moi drodzy, ale o tym za chwilę.

Jeżeli byśmy tak zaczęli się zastanawiać nad tym, co jest tym Memento Mori, największym, najważniejszymi wynalazkami, które Chińczycy ewentualnie dali światu, no to oczywiście od razu można by powiedzieć papier, bynajmniej nie ten toaletowy, druk, kompas i proch strzelniczy. No, dlaczego tak? No cóż, no powiem może inaczej. Bez papieru ciężko sobie wyobrazić powstanie notatek, zapisywanie czegoś. No, tabliczki pokryte woskiem, które z Rzymu pamiętamy, nie do końca w tym zakresie się sprawdzały. Papirusy, no cóż, miały też swoje wady. Papier był znacznie tańszy w wytworzeniu i jak się okazuje, no bardziej masowo dostępny. Chociaż druga strona medalu jest taka, że nie od razu oczywiście papier nie zbudowano. Jeżeli mówimy o papierze, no to oczywiście podstawowa kwestia książki. No jeżeli sobie przypomnimy te manuskrypty tworzone na pergaminie w tych ciemnych reperkutoriach czy przepisywaniach, które przy klasztorach były, no to od razu w tym momencie przywodzi na myśl nam akurat drogi pergamin. No pamiętajcie, że to była odpowiednio spreparowana skóra zwierząt, w związku z tym przetworzenie tego było dosyć ciężkie, no ale wiązało się to również z tym, że później powstawały, no powiedzmy, przepisywanie wielokrotnie na tej samej arkuszu, czyli po prostu wycierało się troszeczkę to, co na wierzchu i pisało na nowo. No właśnie, ale może wezmę głębszy oddech.

Pergamin pergaminem, druk drukiem oczywiście. No, jeżeli byśmy chcieli drukować książki na pergaminie, no to wyszłoby na to, że skutek byłby prawie taki sam jak w przypadku ich przepisywania, a ściślej to prawdopodobnie również zwierzyny w Europie i nie tylko zaczęłoby brakować. Ale to już sprawa wtórna. No, u nas druk wiadomo kiedy odkryto, Gutenberg moi drodzy, a w Chinach było to troszeczkę wcześniej. No i nie można zapomnieć również o kompasie. No bo w końcu Chińczycy już no, na przełomie starożytności używali kompas, który pokazywał również w mgle, czy ewentualnie w chmurzystą noc kierunek północny. A u nas tak się nie działo.

No i ostatnia kwestia. Co prawda w Chinach proch strzelniczy bynajmniej nie był tym związkiem, który powstawał z myślą o wojowaniu, a przynajmniej na początku, bo był to element, który służył do rozrywki, czyli te piękne race, sztuczne ognie, które fruwały, to jest właśnie element powstający właśnie przy użyciu prochu strzelniczego. A skoro już mowa o prochu strzelniczym, no to moi drodzy, proch strzelniczy, no jak się okazało, znalazł zgodnie ze swoją nazwą zastosowanie również w wojskowości. Wtedy można było zacząć strzelać, wybuchiwać i parę innych rzeczy. Jednym słowem, moi drodzy, to wszystko znamy z kultury chińskiej, a swoją drogą no, przeciekło to różnie, że tak powiem, na rynek europejski, ale bynajmniej nie były to jedyne elementy, które no, przeszły z kultury chińskiej do naszej.

Jeżeli byście się zaczęli zapytywać, czy ewentualnie były to jakieś no, wielkie, epokowe wynalazki, no wbrew pozorom tak, no bo zaczynając od pługa żelaznego, który, no wyobraźcie sobie, radło, drewniane radło, które no, raz, że orało bardzo płytko, dwa, jak się okazuje, no, zużywało się nader szybko również. No i wymagało oczywiście no, dłużej obsługi, no bo wydajność tego była niewielka. No ale właśnie pług żelazny, który w Chinach zaczął być stosowany już bardzo dawno, zmienił to wszystko, moi drodzy. Poza tym no, coś takiego, co kojarzy się również z wywożeniem z fabryki, czyli taczki, moi drodzy, a kiedyś to podstawowe narzędzie transportu czy budownictwa. No i nie można również zapomnieć o rzeczach, które właśnie z Chińczykami chyba najbardziej się wiążą, czyli porcelana. No tu chyba trafiłem w sedno, no bo przez całe dekady, całe wieki porcelana była cenna, cenna na wagę złota i to dosłownie, moi drodzy. No jedwab chyba jeszcze bardziej, no bo był to synonim luksusu, coś, co powodowało, że ktoś niskiego stanu nagle stawał się kimś niezwykle ważnym, bogatym. W jednym z filmów usłyszałem akurat zdanie wypowiadane, no może trochę oderwane w kontekście, że jak uczynić szlachcica? No wystarczy mieć kawałek jedwabiu w ubraniu i od razu jest się, że tak powiem, tym bogato urodzonym.

No właśnie, i tak to akurat te wynalazki szły. Było ich dużo, całą masę, no i też nie bez kozery zaznaczyłem, że jest to moment, w którym my właśnie do takich chińskich wynalazków wrócimy. Ale nie dzisiaj i nie o wszystkim, bo zabrakłoby nam czasu, to po pierwsze, po drugie chyba i wątków, ale nie można również zapominać, że poza tymi rzeczami są jeszcze kwestie związane z astronomią, medycyną, no i nagle można jeszcze dorzucić sejsmologią, to też chyba takie znamienne. I właśnie o tych wynalazkach będziemy mówić w najbliższym czasie. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam, Tomasz Kapuśniak, i zapraszam do słuchania naszego programu, czyli inżynierskich historii na antenie Radia Nowinki.

0: Матери.
1: Thank you.
0: Матери. Твоя кола за ногу!

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.